je ruga po bemente. Pora kot fuk to kri fa kun ne vete. I shabi kore di vishe te rostrovite. Kad lata kod je tolant kica za lele znak Ferrari Porsche. Kad viš Porsche kvi sam plata šva. On to jutka i šatu sa tafujo.